Uzwa, uzowuzwa ubumnandi obulapho. Yelelelele yeyo, thatha isigubu, isigubu.